0: zagryzaje arbuz. Potega je kanjac.
1: Ispala je lignja. Kurenat u provu.
0: Vesel.